0: hity pesní od 90. do dnes. Samo na jedno miasto te mogat da badat zajedno.
1: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.

2000-te. Samo w Radio Play. Energy 2000-te. Energy 2000-te. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.